Olivia Flores, que va llegando a Mariluz, Magiki, Nora Riverola tan tarde. ¿Qué pasó, Norita? Gracias por dejarme un me gusta, me encanta, muchas gracias, thank yous. Muchos thank yous, ok, muchos y os pagarás. Si hablamos de amigos, simplemente amigos, estamos hablando y vamos a escuchar esta canción. Antonio de Jesús nos dice, te quiero más y más y más. Saludos por su amigo Freddy, del taller Los Vinagreros. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien, Chucky? Curamos, Chucky. José Ventura dice, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,